0: Awuraba, adi ntina nsuo tɔ na wo nam se.
1: Wei mi nneɛma nyina egu abɔnten. Ɔse me nkɔ.
0: Hwɛ, ɛnyɛ hwee. Wo ne ma memfa nkɔ fie.
1: Menim sɛ wofiri pɛɛ me akyɛ.
0: Ɛno ntina mepɛ sɛ wɔsɔ me dɔ hwɛ.